ɔno yɛwo no baa wiase no ne bɛma yɛketewa bi obi nso wɔ hɔ a ne deɛ yɛ low spend count obi wɔ no ne bɛma no wu koraa kɔgyowotɔ wowɔ hania stroke hepatitis b cancer stoma oxa obi deɛ yɛ kidi obi deɛ yɛ nakoma mepakyɛwo obi nso wɔ hɔ no a nekyiri kasɛ yɛ ne ya obi wɔ hɔ no ma wɔ paa woɔ yareɛ bi te sɛ fibroid asi no kwae yareɛ biara mefiri sɛ wante sɛ mabɔ din biara no mepakyɛwo ne nyinaa yɛ ketim aɛ